czytanka święta spaliła mojego ducha. Ta czytanka święta zeżarła moje ciało. Ta czytanka święta zatruła nas wszystkich. Bóg Ojciec, Syn Boży,

przez moje niewinne ciało do mojego niewinnego rozumu i postawiła flagi zwycięstwa i zwycięża nad moim duchem i ciałem. Bóg Ojciec, Syn Boży.

krzyczymy w imieniu Boga, ale Bóg nie istnieje. Bóg nie żyje. Ale ta czytanka święta istnieje. I świat będzie dalej zatruty. I będzie dalej zatruwał. Dlaczego? Szatan, ja go widzę. Szatan, ja cię widzę. Szatan, ja cię widzę. Szatan.

nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie, Ojcze nasz,

nam nasze winy, jako im odpuszczamy. Naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, Ojcze nasz.

0: będzie w niebie. Ojcze nasz, święcie się imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jak w niebie.
1: Ojcze nasz,
0: tak i na ziemi.
1: Ojcze nasz,
0: chleba naszego.
1: Ojcze nasz,
0: poprzedniego.
1: Ojcze nasz,
0: daj nam dzisiaj.
1: Ojcze nasz,
0: odpuść nam nasze winy.
1: Ojcze nasz,
0: jako im odpuszczamy.
1: Ojcze nasz,
0: naszym winowajcom.
1: Ojcze nasz,
0: i nie uć nas na pokuszenie.
1: Ojcze nasz,
0: ale nas

0: Zachowaj sługę swego, który w Tobie Boże mój, pokładam nadzieję,
1: który w Tobie Boże mój,
0: który w Tobie Boże mój,
1: który w Tobie
0: pokładam nadzieję,
1: pokładam nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Przeciw zakusom nieprzyjaciela.
0: Amen.

czytanka święta spaliła mojego ducha. Ta czytanka święta zeżarła moje ciało. Ta czytanka święta zatruła nas wszystkich. Bóg Ojciec, Syn Boży,

przez moje niewinne ciało do mojego niewinnego rozumu i postawiła flagi zwycięstwa i zwycięża nad moim duchem i ciałem. Bóg Ojciec, Syn Boży.

My niszczymy w imieniu Boga, ale Bóg nie istnieje. Bóg nie żyje.